final od 10 G7 Friday Slim Kimmy Gabby Bargi Melodia. Grazie tal-lo kontu mi Leila, jenna ġankum ma komada. Ciao!